0: Nam rok nikoli ne poteče. Radio 1 Rok. 100% rok.
1: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

ne rabiš klime. Sred poletja ne rabiš gretja. Rok pa rabiš skos. Radio 1 Rok. 100% Rok.